0: Spis ludności odbył się we wtorek, 11 sierpnia. Spis jest obowiązkowy dla każdego gospodarstwa domowego. Nie jest jeszcze za późno, aby wypełnić formularz. Odwiedź census.abs.gov.au/polish lub zadzwoń 1800 181 227. Zatwierdzone przez Australijski Urząd Statystyczny Canberra.
1: Station sponsor.
2: And you're listening to 4AB, and this is the Polish show. So you just heard Matura, and these are all songs that are by Czerwone, the group Gitary. That one was Matura, and the one before that was Nie Zadiere Nosa. And now let's hear Historia Jednej Za Omoshi.

0: Tobie też ona coś przypomina?
1: A tobie też? No nie, nie możliwe. Zaraz, chwileczkę.
2: Rzeczywiście coś mi tutaj nie gra. No nie ma się co szukać. Słuchaj, Benek, jak ona ma na imię? Nie, Alina przypadkiem.
0: O, i ty ją znasz?
2: No jak to znam, bo się z nią na dzisiaj umówiłem.
0: O, ja przepraszam, ja to na nią od godziny czekam.
2: Ja od godziny, oj, to jeszcze chyba byś długo czekał.
1: Wiecie co, mi się zdaje, że ona wystawiła nas do wiatru. A nie ma się co martwić.
0: Właściwie, nie, jasne, po co się kłócimy? Ona mi się nie podoba w ogóle. Taki nos jak kartofel.
1: O, tak, no. W ogóle włosy takie jakieś farbowane, nieładne. Farbowane,
0: w ogóle. Jaka piegowata?
2: Piegowata, co? I rzęsy jakieś za długie. Coś mi tutaj...

wszystko znikło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje